Ai soro se mesa na kumeno na kto kwera na imese no li happy kira kuzakono jukebox. Chuna tu popo kwatekere Wato FM na nyeto iwezuka.